Razu pewnego coś musiało wpaść mu do oka, bo zaczął ni stąd, ni zowąd płakać. Prawie nic nie widział, a łzy leciały mu jak grochy. Próbował je zatamować chusteczką, ale łez było coraz więcej, aż na podłodze utworzyła się wielka kałuża. Pan poeta bardzo się przestraszył, drżał jak osika i postanowił wezwać lekarza.